Degi mame, otara kisona sesi mame. Degi mame, ketokseris, ipoferi.